0: Dobry wieczór Państwu. W kolejnej audycji Radia 3ZZZ witam Państwa Małgorzata oraz Jerzy Krysiak. Dzisiejszy program rozpoczęliśmy piosenką Krzysztofa Krawczyka Bo jesteś ty. Utwory tego artysty będą nam towarzyszyły przez całą audycję. W dzisiejszym programie posłuchamy opowieści o słynnej klaczy Kasztance należącej do Józefa Piłsudskiego. Jest to fragment mojego większego reportażu o losach Polaków przed II wojną światową. Usłyszymy także drugą część opowiadania Henryka Sienkiewicza Latarnik. Pierwszej części wysyłaliśmy 2 tygodnie temu również w mojej audycji. To wszystko już za chwilę, ale najpierw komunikaty lokalne. Komunikaty przygotowała Renata Suwara, a przedstawi je Małgorzata Krysiak. Życzę Państwu dobrego odbioru.
1: Komunikaty i ogłoszenia lokalne. Szanowni słuchacze, wszystkie osoby indywidualne i organizacje, które do końca maja odnowią składkę członkowską, jak też nowo zapisany w tym czasie, wezmą udział w konkursie nagród przygotowanych przez Radio 3ZZZ. Losowanie odbędzie się 3 czerwca o godzinie 12 w południe. Składkę można płacić dzwoniąc na telefon 94151923, osobiście w biurze lub przesłać czek na radio. Można też przekazać pieniądze komuś ze znanych pracowników Radia 3ZZZ. Z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic w Melbourne zaprasza wszystkie dzieci przebrane za ulubione postacie z bajek na zabawę, która odbędzie się w niedzielę 31 maja w Domu Polskim w Rowville. Początek o godzinie 13 w programie wydarzenia. Śpiew, taniec, gry i zabawy. W cenie biletu $20 każde dziecko otrzyma przekąski i napoje, a także prezent niespodziankę. W trakcie imprezy kuchnia ośrodka będzie serwowała dania obiadowe. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Więcej informacji oraz link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii w zakładce Edukacja Polonijna. Zespół wokalno-taneczny Łobicz zaprasza na wieczór Trivia Night, który odbędzie się w piątek 26 czerwca w Domu Polskim Syrena. Początek 19.30. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zabierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym, quizowym wydarzeniu charytatywnym. Wejściówki $20 od osoby, $15 przy rezerwacji grupowej. Dominikański Ośrodek Duszpasterski w Wiktorii serdecznie zaprasza wszystkich, którzy pragną wzmocnić więzi Polonii na Antypodach. Impreza odbędzie się w Albion przy 19 Carrington Drive, Albion, 20 czerwca o godzinie 3 po południu w programie Polskie Przysmaki, obiad, polska muzyka dla każdego i wiele innych niespodzianek. Będzie to niezapomniany czas spotkania się z przyjaciółmi i miłych wspomnień w radosnej atmosferze. Rezerwacja Danusia 04 12 831 496 lub Ania 04 21 370 751. Związek Polaków Geelong serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 75. rocznicy migracji Polaków do Geelong, które odbędą się 20 czerwca w Domu Orła Białego Breakwater. Wieczór będzie okazją do wspólnego świętowania historii i dorobku polskiej społeczności w Geelong. W programie przewidziano uroczyste otwarcie wystawy fotografii polskich migrantów, występy polskiego chóru młodzieżowego oraz wykwitną 4-daniową kolację z międzynarodowym menu, obejmującym również polskie dania kuchni polskiej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 23.30. Bilety $45 dla członków oraz $50 dla pozostałych gości. Konkurs 100 lat, który łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026, polskich kolei. 2026 przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych oraz rozwój kompetencji językowych, posługiwaniu się w języku polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach. Kategoria plastyczna od 5 do 18, kategoria literacka od 10 do 18, kategoria multimedialna od 10 do 18. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducation@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielną wykonaną pracę. Wszystkie organizacje polonijne i stowarzyszenia, które chcą za pośrednictwem naszego radia przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maila na adres rsuwara@yahoo.com.au lub dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia lokalne polskiej sekcji 3ZZZ w Melbourne.

Zapraszam teraz do wysłuchania zapowiedzianej opowieści o tym, jak potoczyły się losy klaczy Kasztanki, dobrze znanej z historii jako ulubiony koń marszałka Józefa Piłsudskiego.

0: czasie swoich podróży po świecie i po Polsce spotkałem bardzo ciekawego człowieka, który ma sporo historii nam do opowiedzenia, ale niech sam się przedstawi i troszkę opowie nam o swojej rodzinie i jak to wszystko się jego losy potoczyły.
1: Tytus Bisping z Krakowa, syn Adama Bispinga z Maszalan i Marii Elżbiety Dunin de Skrzydno z Gierałtowiczek. Historia idzie wyżej, czyli moja babcia Romer z linii utytułowanej hrabiowskiej w Galicji mieszkała w Czaplach Małych. I to ona wyszła za Tytusa Dunina z Głębowic. Co robił jej ojciec? Jej ojciec był hodowcą koni, siodeł, które były przystosowane dla wojska i wszystko. No ale panny musiały coś robić, to jeździły konno. Moja babcia była najmłodsza, w związku z czym musiała zawsze dobrze jeździć, pędzić za starszymi siostrami. No i świetnie jeździła jako amazonka, czyli po jednej stronie miała siodło z nogami, a po drugiej stronie było puste, ale spódnica wiała. Także była widoczna z daleka. Miejscowi ludzie mnie po wojnie mówili, że jak moja babka jechała przez pola, to z daleka było wiadomo, że to ona jedzie, bo to był jeden twór, ona z koniem. I że szalenie szybko się przemieszczała i świetnie jeździła. Ale pewnego razu stała się rzecz wprost niesamowita. 1914 rok, sierpień, już nie pamiętam dnia, ale chyba 9, z Galicji przedostali się młodzi ludzie do Krakowa. No i tam zostali przebrani w mundury polskie, no i dostali jakieś karabiny. I na piechotę mieli zadanie dojść na zbiórkę w rynku w Miechowie. Tam na nich miał komendant czekać. No i oni szli wioskami i między innymi dotarli do Wysocic. Przepiękna wieś, ponieważ ma kościół prawie że identyczny z okresu kościoła świętego Wojciecha na rynku stojącego. No ale szli dalej i w pewnym momencie droga z Wysocic w kierunku Miechowa prowadzi przez Czaple Małe. W dole był dwór piętrowy, w którym mieszkał pradziadek Eustachy hrabia Romer, ożeniony z Joanną Milieską, rodziną szalenie bogatą. Tam w okolicy mieli 5000 hektarów ziemi, pól i lasów. Jak te konie hodował do remontu, czyli dla wojska, to przechodzili koło niego ci młodzi ludzie na piechotę. I on, siedząc na balkonie, pijąc czarną kawę, zapytał się, a wy co zaś jedni? Oni zdziwieni, że są rozpoznani i pytani, podeszli, no i zostali zaproszeni na ucztę, no, zostali nakarmieni i ci chłopcy, piątka oświadczyła, że idą wyzwolić Polskę. W Miechowie na rynku była ogłoszona zbiórka dla takich ochotników. Pradziadek, bardzo rozczulony, wysłuchał wszystko i zadecydował dać im konie okulbaczone, to znaczy z siodłami przystosowanymi do jazdy konnej, ale dla żołnierzy, czyli z miejscem, w którym się pozostawiało ten karabin, który by w czasie jazdy nie przeszkadzał na plecach czy w ręku. No i 5 koni, które stało koło domu, zostało wyznaczonych i ci chłopcy dostali z jednym warunkiem, że mają komendantowi powiedzieć, że jest to dar od Eustachego hrabiego Romera z Czapel Małych dla ojczyzny. Co zostało potem odnotowane w archiwach wojskowych w Warszawie. Jest rzecz taka, że oni siedli na te konie i pojechali. Jeden z tych koni był koniem mojej babci, która jeździła przez 3 lata, tylko ona na tej klaczy. Klacz miała 4 wysokie, wyraźne, białe skarpetki i dużą łysinę białą, taką gwiazdę na czole. przyjechawszy do Miechowa, komendantem okazał się Józek Piłsudski, który te konie rozdał swoim oficerom podwładnym, a tą klacz o nazwie Fantazja zatrzymał dla siebie. Okazało się, że jest pierwszy wyjazd w kierunku Kielc, no i te konie już szły w tej kolumnie. No ale koledzy krzyczeli na naczelniku, jak możesz jechać na ruskich na klaczy o nazwie Fantazja. A naczelnik Józef Piłsudski mówi, zostawcie mi w spokoju moją kasztankę. No i od Kielc klacz zmieniła nazwisko, tak jak gdyby wyszła za mąż do innej rodziny i tam już pozostała przez szereg lat i uczestniczyła w towarzystwie swojego komendanta, potem przyszłego oczywiście marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest rzecz taka, że ta klacz została nazwana najsłynniejszym koniem w Polsce. Jest to rzecz wprost niesamowita i dziwny zbieg okoliczności, ponieważ nigdy nie wygrała konkursu wysokość potęgi skoku, nigdy nie wygrała wyścigu, nigdy nie wygrała ujeżdżania, a została nazwana koniem klaczą najsłynniejszą tamtego wieku. No, po różnych bojach, w pewnym okresie będąc w Warszawie, po wielu latach, chyba z 15 czy iluś, babcia moja chciała zobaczyć tą kasztankę. Jak zaczęła podchodzić do niej, to ona zaczęła drżyć i poznała babcię.

0: Dwa tygodnie temu w mojej audycji zaprezentowałem pierwszą część opowiadania Latarnik autorstwa Henryka Sienkiewicza. Ta nowela opowiada o losach starego emigranta Skawińskiego, który po wielu latach tułaczki po świecie otrzymuje pracę latarnika w Panamie. Skawiński jest samotnym Polakiem, uczestnikiem walk narodowo-wyzwoleńczych, który przez całe życie doświadczał niepowodzeń i ciągłych zmian miejsca pobytu. Praca w latarni daje mu wreszcie spokój i poczucie bezpieczeństwa. Pierwszą część zakończyliśmy w momencie, gdy Skawiński z wysokości latarni spoglądał na wzburzone morze. Posłuchajmy dalszych losów latarnika.
1: Przypływ wzmagał się coraz bardziej i zalewał piaszczyste ławice. Tajemnicza mowa oceanu dochodziła z pełni coraz potężniej i głośniej, podobna czasem do huku armat, to do szumu olbrzymich lasów, to do dalekiego, zmąconego gwaru ludzkich głosów. Chwilami cichło. Potem o uszy starca odbijało się kilka wielkich westchnień, potem jakieś łkania i znów groźne wybuchy. Wreszcie wiatr zwiał mgłę, ale napędził czarnych, poszarpanych chmur, które przysłaniały księżyc. Z zachodu poczynało dąć coraz mocniej. Bałwany skakały z wściekłością na urwisko latarni, oblizując już pianą i podmurowanie. W dali pomrukiwała burza. Na ciemnej, wzburzonej przestrzeni zabłysło kilka zielonych latarek pouwieszanych do masztów okrętowych. Zielone owe punkciki to wznosiły się wysoko, to zapadały w dół, to chwiały się na prawo i na lewo. Skawiński zeszedł do swojej izby. Burza poczęła wyć. Tam, na dworze, ludzie na owych okrętach walczyli z nocą, z ciemnością, z falą. W izbie zaś spokojnie było i cicho. Nawet odgłosy burzy słabo przecierały się przez grube mury i tylko miarowe tik-tak zegara kołysało utrudzonego starca jakby do snu. Zaczęły płynąć godziny, dnie i tygodnie. Majtkowie twierdzą, że czasem, gdy morze bardzo jest rozhukane, woła coś na nich wśród nocy i ciemności po nazwisku. Jeżeli nieskończoność morska może tak wołać, to być może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także na niego i inna nieskończoność, jeszcze ciemniejsza i bardziej tajemnicza, a im jest bardziej zmęczony życiem, tym milsze są mu te nawoływania. Ale by ich słuchać, trzeba ciszy. Prócz tego starość lubi się odosabniać, jakby w przeczuciu grobu. Latarnia była już dla Skawińskiego takim półgrobem. Nic jednostajniejszego, jak podobne życie na wieży. Młodzi ludzie, jeśli się na nie godzą, to po pewnym czasie opuszczają służbę. Latarnik też bywa zazwyczaj człowiekiem niemłodym, posępnym i zamkniętym w sobie. Gdy wypadkiem porzuci swoją latarnię i dostanie się między ludzi, chodzi wśród nich jak człowiek zbudzony z głębokiego snu. Na wieży brak wszelkich drobnych wrażeń, które w zwykłym życiu uczą stosować wszystko do siebie. Wszystko, z czym styka się latarnik, jest olbrzymie i pozbawione zwartych, określonych kształtów. Niebo to jeden ogół, woda to drugi, a wśród nieskończoności samotna dusza ludzka. Jest to życie, w którym myśl jest raczej ciągłym zadumaniem się, a z tego zadumania nie budzi latarnika nic, nawet jego zajęcia. Dzień do dnia staje się podobny jak dwa paciorki w różańcu i chyba zmiany pogody stanowią jedyną rozmaitość. Skawiński jednak czuł się tak szczęśliwym, jak nigdy w życiu nie był. Wstawał świtaniem, brał posiłek, czyścił soczewki latarni, a potem siadłszy na balkonie, wpatrywał się w dal morską i oczy jego nie mogły się nigdy nasycić obrazami, które przed sobą widział. Zwykle na olbrzymim, turkusowym tle widać było stada wydętych żagli, świecących w promieniach słońca tak mocno, że aż oczy mrużyły się pod nadmiarem blasku. Czasem statki, korzystając z wiatrów, które pasatami zowią, szły wyciągniętym szeregiem, jedne za drugimi, podobne do łańcucha mew lub albatrosów. Czerwone beczki wskazujące drogę kołysały się na fali lekkim, łagodnym ruchem. Między żaglami pojawiał się co dnia w południe olbrzymi, szarawy pióropusz dymu. To parowiec z New Yorku wiózł podróżnych i towary do Espinwall, ciągnąc za sobą długi, spieniony szlak piany. Z drugiej strony balkonu widział Skawiński, jak na dłoni, Espinwall i jego ruchliwy port, a w nim las masztów, łodzie i łódki. Nieco zaś dalej białe domy i wieżyczki miasta. Z wysokości latarni domki były podobne do gniazd mew, łodzie do żuków, a ludzie poruszali się jak małe punkciki na białym, kamiennym bulwarku. Z rana lekki wschodni powiew przynosił zmieszany gwar życia ludzkiego, nad którym górował świst parowców. W południe nadchodziła godzina siesty. Ruch w porcie ustawał. Mewy kryły się w szczerby skał, fale słabły i stawały się jakieś leniwe, a wówczas na lądzie, na morzu i na latarni nastawała chwila niezmąconej niczym ciszy. Żółte piaski, z których odpłynęły fale, lśniły na kształt złotych plam na obszarach wodnych. Słup wieżowy odrzynał się twardo w błękicie. Potoki promieni słonecznych lały się z nieba na wodę, na piaski i na urwiska. Wówczas i starca ogarniała jakaś niemoc pełna słodyczy. Czuł, że ten odpoczynek, którego używa, jest wyborny, a gdy pomyślał, że będzie trwały, to mu już niczego nie brakło. Skawiński rozmarzał się własnym szczęściem, ale że człowiek łatwo oswaja się z lepszym losem, stopniowo nabierał wiary i ufności. Myślał bowiem, że jeśli ludzie budują domy dla inwalidów, to dlaczegożby Bóg nie miał wreszcie przygarnąć swego inwalidy? Czas upływał i utrwalał go w tym przekonaniu. Stary zżył się z wieżą, z latarnią, z urwiskiem, z ławicami piasku i samotnością. Poznał się także i z mewami, które niosły się w załamaniach skalnych, a wieczorem odprawiały wiece na dachu latarni. Skawiński rzucał im zwykle resztki swego jadła. Tak zaś przyswoiły się wkrótce, że gdy to czynił potem, to otaczała go prawdziwa burza białych skrzydeł. Stary zaś chodził między ptactwem, jak pastuch między owcami. W czasie odpływu wyprawiał się na niskie, piaszczyste ławice, na których zbierał smaczne ślimaki i piękne, perłowe konchy żeglarków, które odpływająca fala osadzała na piasku. W nocy przy świetle księżyca i latarni chodził na ryby, którymi roiły się załamy skalne. W końcu pokochał swoją skałę i swoją bezdrzewną wysepkę, porośniętą tylko drobnymi, tłustymi roślinkami, sączącymi lepką żywicę. Ubóstwo wysepki wynagradzały mu zresztą dalsze widoki. W południowych godzinach, gdy atmosfera stawała się bardzo przeźroczystą, widać było całe Międzymorze aż do Pacyfiku, pokryte najbujniejszą roślinnością. Skawińskiemu wydawało się wówczas, że widzi jeden olbrzymi ogród. Pęki kokosów i olbrzymich mus układały się jakby w przepyszne, czubiaste bukiety tuż zaraz za domami Espinwallu. Dalej, między Espinwall a Panamą, widać było ogromny las, nad którym co rano i pod noc zwieszał się czerwonawy opar wyziewów. Las prawdziwie podzwrotnikowy, zalany u spodu stojącą wodą, oplatany lianami, szumiący jedną falą olbrzymich storczyków, palm, drzew mlecznych, żelaznych i gumowych. Przez swą strażniczą lunetę stary mógł dojrzeć nie tylko drzewa, nie tylko rozłożyste liście bananów, ale nawet gromady małp, wielkich marabutów i stada papug, wzbijające się czasem jak tęczowa chmura nad lasem. Skawiński znał z bliska podobne lasy, gdyż po rozbiciu się na Amazonce błąkał się całe tygodnie wśród podobnych zielonych sklepień i gąszczów. Wiedział, ile pod cudną, śmiejącą się powierzchnią ukrywa się niebezpieczeństw i śmierci. Wśród nocy, jaki w nich spędził, słyszał z bliska grobowe głosy wyjców i ryki jaguarów. Widział olbrzymie węże kołyszące się na kształt lianów na drzewach. Znał owe senne jeziora leśne, przepełnione drętwami i rojące się od krokodylów. Wiedział, pod jakim jarzmem żyje człowiek w tych niezgłębionych puszczach, w których pojedyncze liście przenoszą dziesięciokrotnie jego wielkość, w których mrowią się krwiożercze moskity, pijawki drzewne i olbrzymie, jadowite pająki. Jego wieża chroniła go przed wszelkim złem. Opuszczał ją tylko czasami w niedzielę z rana. Przywdziewał wtedy granatową kapotę strażniczą ze srebrnymi guzami, na piersiach zawieszał swoje krzyże i jego mleczna głowa podnosiła się z pewną dumą, gdy słyszał przy wyjściu z kościoła, jak kreole mówili między sobą: porządnego mamy latarnika. I nie heretyk, chociaż Janki. Wracał jednak natychmiast po mszy na wyspę i wracał szczęśliwy, bo zawsze jeszcze nie dowierzał stałemu lądowi. W niedzielę także odczytywał sobie hiszpańską gazetę, którą zakupywał w mieście, lub nowojorskiego Heralda pożyczanego u Falconbridge'a i szukał w nich skwapliwie wiadomości z Europy. Biedne stare serce. Na tej wieży strażniczej i na drugiej półkuli biło jeszcze dla kraju. Czasem także, gdy łódź przywożąca mu co dzień żywność i wodę przybiła do wysepki, schodził z wieży na gawędę ze strażnikiem Jonesem. Potem jednak widocznie zdziczał. Przestał bywać w mieście, czytywać gazety i schodzić na polityczne rozprawy Jonesa. Upływały całe tygodnie w ten sposób, że nikt jego nie widział, ani on nikogo. Jedynym znakiem, że stary żyje, było tylko znikanie żywności pozostawianej na brzegu i światło latarni zapalane co wieczór z taką regularnością, z jaką słońce wstaje rankiem z wody w tamtych stronach. Widocznie stary zobojętniał dla świata. Powodem tego nie była nostalgia, ale właśnie to, że przeszła i ona nawet w rezygnację. Cały świat teraz zaczynał się dla starca i kończył się na jego wysepce. Zżył się już z myślą, że nie opuści wieży do śmierci i po prostu zapomniał, że jest jeszcze coś poza nią. Przy tym stał się mistykiem. Łagodne niebieskie jego oczy poczęły być jak oczy dziecka, zapatrzone wiecznie i jakby utkwione w jakiejś dali. W ciągłym odosobnieniu i wobec otoczenia nadzwyczaj prostego, a wielkiego, począł stary tracić poczucie własnej odrębności. Przestawał istnieć jakoby osoba, a zlewał się coraz więcej z tym, co go otaczało. Nie rozumował nad tym. Czuł tylko bezwiednie, ale w końcu zdawało mu się, że niebo, woda, jego skała, wieża i złote ławice piasku i wydęte żagle i mewy, odpływy i przypływy to jakaś wielka jedność i jedna ogromna, tajemnicza dusza. On zaś sam pogrąża się w tej tajemnicy i czuje ową duszę, która żyje i koi się. Zatonął, ukołysał się, zapamiętał i w tym ograniczeniu własnego, odrębnego bytu, w tym półczuwaniu, półśnie, znalazł spokój tak wielki, że prawie podobny do półśmierci. Ale nadeszło przebudzenie. Pewnego razu, gdy łódź przywiozła wodę i zapasy żywności, Skawiński, zeszedłszy w godzinę później z wieży, spostrzegł, że oprócz zwykłego ładunku jest jeszcze jedna paczka więcej. Na wierzchu paczki były marki pocztowe Stanów Zjednoczonych i wyraźny adres – Skawiński Iskw, wypisany na grubym żaglowym płótnie. Rozciekawiony starzec przeciął płótno i ujrzał książki. Wziął jedną do ręki, spojrzał i położył na powrót, przy czym ręce poczęły mu drżeć mocno. Przysłonił oczy, jakby im nie wierząc. Zdawało mu się, że śni. Książka była polska. Co to miało znaczyć? Kto mu mógł przysłać książkę? W pierwszej chwili zapomniał widocznie, iż jeszcze na początku swej latarniczej kariery przeczytał pewnego razu w pożyczonym od konsula Heraldzie o zawiązaniu polskiego towarzystwa w New Yorku i że zaraz przesłał towarzystwu połowę swej miesięcznej pensji, z którą zresztą nie miał co robić na wieży. Towarzystwo, wywdzięczając się, przysłało książki. Przyszły one drogą naturalną, ale w pierwszej chwili starzec nie mógł pochwytać tych myśli. Polskie książki w Aspinwall, na jego wieży, wśród jego samotności, była to dla niego jakaś nadzwyczajność, jakieś tchnienie dawnych czasów, cud jakiś. Teraz wydało mu się jak owym żeglarzom wśród nocy, że coś zawołało na niego po imieniu, głosem bardzo kochanym, a zapomnianym prawie. Przesiedział chwilę z zamkniętymi oczyma i był prawie pewny, że gdy je otworzy, sen zniknie. Nie. Rozcięta paczka leżała przed nim wyraźnie, oświecona blaskiem popołudniowego słońca, a na niej otwarta już książka. Gdy stary wyciągnął znowu po nią rękę, słyszał wśród ciszy bicie własnego serca. Spojrzał. Były to wiersze. Na wierzchu stał wypisany wielkimi literami tytuł, pod spodem zaś imię autora. Imię to nie było Skawińskiemu obce. Wiedział, że należy ono do wielkiego poety, którego nawet i utwory czytywał po 30 roku w Paryżu. Potem wojując w Algierze i w Hiszpanii, słyszał od rodaków o coraz wzrastającej sławie wielkiego wieszcza, ale tak przywykł wówczas do karabina, że i do ręki nie brał książek. W 1949 roku wyjechał do Ameryki i w awanturniczym życiu, jakie prowadził, prawie nie spotykał Polaków, a nigdy książek polskich. Z tym większą też skwapliwością i z tym żywiej bijącym sercem przewrócił kartę tytułową. Zdało mu się teraz, że na jego samotnej skale poczyna się dziać coś uroczystego. Jakoż była to chwila wielkiego spokoju i ciszy. Zegary aspinwallskie wybiły 5 po południu. Jasnego nieba nie zaciemniała żadna chmurka. Kilka mew tylko pławiło się w błękitach. Ocean był ukołysany. Nadbrzeżne fale zaledwie bełkotały z cicha, rozpływając się łagodnie po piaskach. W dali śmiały się białe domy Aspinwallu i cudne grupy palm. Naprawdę było jakoś uroczyście, a cicho i poważnie. Nagle wśród tego spokoju natury rozległ się drżący głos starego, który czytał głośno, by się samemu lepiej rozumieć. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Skawińskiemu zabrakło głosu. Litery poczęły mu skakać do oczu. W piersi coś urwało się i szło na kształt fali, od serca wyżej i wyżej, tłumiąc głos, ściskając za gardło. Chwila jeszcze, opanował się i czytał dalej. Panno święta, co jasnej bronisz często chowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogrodzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, za zwrócone życie podziękować Bogu, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Wezbrana fala przerwała tamę woli. Stary ryknął i rzucił się na ziemię. Jego mleczne włosy zmieszały się z piaskiem nadmorskim. Oto 40 lat dobiegało, jak nie widział kraju. I Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej. A tu tymczasem ta mowa przyszła sama, do niego. Przepłynęła ocean i znalazła go, samotnika, na drugiej półkuli. Taka kochana, taka droga, taka śliczna. We łkaniu, jakie nim wstrząsnęło, nie było bólu, ale tylko nagle rozbudzona, niezmierna miłość, przy której wszystko jest niczym. On po prostu tym wielkim płaczem przepraszał tę ukochaną, oddaloną za to, że się już tak zestarzał, tak zżył z samotną skałą i tak zapamiętał, iż się w nim i tęsknota poczynała zacierać. A teraz wracał cudem, więc się w nim serce rwało. Chwile mijały, jedna za drugą, on wciąż leżał. Mewy przyleciały nad latarnię, pokrzykując jakby niespokojne o swego starego przyjaciela. Nadchodziła godzina, w której je karmił resztkami swej żywności, więc kilka z nich zleciało z wierzchu latarni aż do niego. Potem przybyło ich coraz więcej i zaczęły godziobać lekko i furkotać skrzydłami nad jego głową. Szumy skrzydeł zbudziły go. Wypłakawszy się, miał teraz w twarzy jakiś spokój i rozpromienienie, a oczy jego były jakby natchnione. Oddał bezwiednie całą swoją żywność ptakom, które rzuciły się na nią z wrzaskiem, a sam wziął znowu książkę. Słońce już było przeszło nad ogrodami i nad dziewiczym lasem Panamy i staczało się zwolna za Międzymorze ku drugiemu oceanowi, ale i Atlantyk był jeszcze pełen blasku, w powietrzu widno zupełnie, więc czytał dalej. Tymczasem przenoś duszę moją utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. Zmierzch dopiero zatarł litery na białej karcie, zmierzch krótki jak mgnienie oka. Starzec oparł głowę o skałę i przymknął oczy. Ta, co jasnej broni Częstochowy, zabrała jego duszę i przeniosła do tych pól malowanych zbożem rozmaitym. Na niebie paliły się jeszcze długie szlaki czerwone i złote, a on w tych światłościach leciał ku stronom kochanym. Zaszumiały mu w uszach lasy sosnowe, zabełkotały rzeki rodzinne. Widzi wszystko, jak było. Wszystko go pyta, pamiętasz? On pamięta. A zresztą widzi pola przestronne, miedze, łąki, lasy i wioski. Noc już. O tej porze już zwykle jego latarnia rozświecała ciemności morskie. Ale teraz on jest we wsi rodzinnej. Stara głowa pochyla się na piersi i śni. Obrazy przesuwają się przed jego oczyma szybko i trochę bezładnie. Nie widzi domu rodzinnego, bo starła go wojna. Nie widzi ojca ani matki, bo go odumarli dzieckiem. Ale zresztą wieś, jakby ją wczoraj opuścił. Szereg chałup ze światełkami w oknach, grobla, młyn, dwa stawy podane ku sobie i brzmiące całą noc chórami żab. Niegdyś w tej wiosce stał nocą na widecie. Teraz przeszłość ta podstawia się nagle w szeregu widzeń. Oto znowu jest ułanem i stoi na widecie. Z dala karczma pogląda płonącymi oczyma i brzmi i śpiewa i huczy wśród ciszy nocnej tupaniem głosami skrzypiec i basetli. Ucha, ucha, to ułany krzeszą ognia pod kówkami, a jemu tam nudno samemu na koniu. Godziny wloką się leniwo, wreszcie światła gasną. Teraz jak okiem sięgnąć, mgła i mgła nieprzejrzana. Opar widocznie podnosi się z łąk i obejmuje świat cały białawym tumanem. Rzekłbyś zupełnie ocean, ale to łąki. Rychło czekać, jak derkacz ozwie się w ciemności i bąki zahuczą po trzcinach. Noc jest spokojna i chłodna, prawdziwie polska noc. W oddali bór sosnowy szumi bez wiatru, jak fala morska. Wkrótce świtanie wschód ubieli, jakoż i kury pieją już w zapłociach. Jeden drugiemu podaje głos z chaty do chaty, wraz i żurawie krzyczą już gdzieś z wysoka. Ułanowi jakoś rześko, zdrowo. Coś tam gadali o jutrzejszej bitwie. Hej, to i pójdzie, jak pójdą inni, z krzykiem i furkotaniem chorągiewek. Młoda krew gra jak trąbka, choć powiew nocny ją chłodzi. Ale już świta, świta. Noc blednie. Z cienia wychylają się lasy, zarośla, szereg chałup, młyn, topole. Studnie skrzypią, jakby blaszana chorągiewka na wieży. Jaka ta ziemia kochana, śliczna w różowych blaskach jutrzni. Och, jedyna, jedyna. Cicho. Czujna wideta słyszy, że się ktoś zbliża. Zapewne idą zluzować warty. Nagle jakiś głos rozlega się nad Skawińskim. Hej, stary, wstawajcie, co to wam? Stary otwiera oczy i patrzy ze zdziwieniem na stojącego przed sobą człowieka. Resztki snu widzeń walczą w jego głowie z rzeczywistością. Wreszcie widzenia bledną i nikną. Przed nim stoi Jones, strażnik portowy. — Co to? — pyta Jones. — Chorzyście? — Nie. — Nie zapaliliście latarni. Pójdziecie precz ze służby. Łódź San Jeromo rozbiła się na mieliźnie. Szczęściem nikt nie utonął. Inaczej poszlibyście pod sąd. Siadajcie ze mną, resztę usłyszycie w konsulacie. Stary pobladł. Istotnie, nie zapalił tej nocy latarni. W kilka dni później widziano Skawińskiego na pokładzie statku idącego z Espinwall do New Yorku. Biedak stracił posadę. Otwierały się przed nim nowe drogi tułactwa. Wiatr porywał znowu ten liść, by nim rzucać po lądach i morzach, by się nad nim znęcać do woli. Toteż stary przez te kilka dni posunął się bardzo i pochylił. Oczy miał tylko błyszczące. Na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach swoją książkę, którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła. Czytał Jan Peszek.
0: To było wzruszające opowiadanie Henryka Sienkiewicza, Latarnik. Do końca audycji pozostało jeszcze kilka minut, które już tradycyjnie przeznaczymy na dobrą poezję. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Matki, dlatego posłuchajmy wiersza Juliana Tuwima, Matce Ukochanej. A tymczasem będziemy się już z Państwem żegnać. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Niech dzisiejsza muzyka, literatura i wspomnienia pozostaną z Państwem jeszcze przez długi wieczór, niosąc chwilę zadumy, ciepła i spokoju. Życzymy Państwu spokojnej nocy, dobrego zdrowia i wielu pięknych chwil w nadchodzących dniach. Dobranoc Państwu!